0: baby aye shano nanye. Baby aye jina na emwayen. Baby aye dano na enye.
1: Enay mame. Enne tunisi. Enna misi.
0: Na no na woka wotwere ni fa baby. Ono na omma mo bruni sufrim futurum.
1: Enaye meme tunisi.
0: Mo bruni wo tam no firi sumuna so. Na ordinate na mapom ma adwam. Was nim